0: Radio Impuls.
1: Sofia, tu gestes.
2: Bella.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: Czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach godzina 6:00. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje zza oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. O ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3:00 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwana chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach. Igor Skrzypek w faktach. Co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce?
3: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
4: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
3: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
4: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
3: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%. To nie są dobre wieści dla naszych portfeli, ale taki poziom wzrostu cen jest jeszcze bezpieczny z punktu widzenia gospodarki.
1: Troszeczkę zaczniemy odpoczywać od upałów. To jest miła informacja. Na południu i południowym wschodzie kraju jeszcze mogą pojawiać się opady deszczu, a na południowym wschodzie opady deszczu, a także burze, ostrzegają synoptycy. Temperatura o poranku w tej chwili najwyższa w Rzeszowie to 20 stopni, a najmniej ciepło jest w Kłodzku, to na Dolnym Śląsku, i w Resku, oczywiście zachodniopomorskie. Co czeka nas w ciągu dnia? A no jeszcze chmury będą się pojawiały, jak wspominałem, na południowym wschodzie kraju opady deszczu mogą się pojawiać, no ale temperatura już nigdzie nie przekroczy 30 stopni i to jest miła informacja. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr zacznie się nam troszeczkę poprawiać, dzisiaj po południu osiągnie stan obojętny. Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Rozpoczynamy dobre poranne granie. Jest drugi dzień lipca, za oknami, no dobrze, jest już dzień. O tym dniu opowiemy sobie za kilka chwil. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Drugi dzień lipca w kalendarzach, to już 183 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 19 minut po czwartej, a zacznie zachodzić punktualnie o 21:00. 16 godzin 40 minut, tyle ma potrwać spotkanie z naszą najjaśniejszą gwiazdą. Na pewno świecić będą blaskiem odbitym dzisiejsi solenizanci. A na liście Jagoda, Maria Urban, Piotr Bożydar, Martyn Jan, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Od nas oczywiście wszystkiego najlepszego. No proszę, literka B dzisiaj rządzi. I jeśli chodzi o święta nietypowe, mamy dzień dziennikarza sportowego. No, roboty mają pełno, sporo rozgrywek jeszcze trwa. Przede wszystkim Mundial, Wimbledon i tak dalej. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Dziś także Międzynarodowy Dzień UFO. O! Zdziwienie. O UFO też sobie opowiemy, no bo kto z nas chociaż raz w życiu nie spotkał się z obcą cywilizacją? Żartowałem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie wciąż obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia o burzach. No i poranek jeszcze może być w wielu miejscach niespokojny. Potem sytuacja powinna się stabilizować. W Puławach o poranku 19 stopni mieliśmy, a po południu tych stopni 26. No i nasz region chyba najcieplejszy. O nie, jeszcze Podkarpacie chyba cieplejsze. Jest tam prawie 30 stopni. Jutro 24, w sobotę 22 stopnie w zapowiedziach synoptyków.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 1:16 finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglicy wczoraj z piekła do nieba. 2:1 z Demokratyczną Republiką Konga. Harry Kane, no, geniusz. Belgia pokonała Senegal 3:2, a Stany Zjednoczone, Bośnię i Hercegowinę 2:0. Takie rzeczy działy się jeszcze dzisiaj w nocy na Mundialu, a nasze oczy skupione będą o godzinie 21:00 na poczynaniach Hiszpanów. Zagrają z Austrią, a o 1:00 w nocy, czyli już kolejnej doby, Portugalia podejmować będzie Chorwację. Tak się zastanawiam, dlaczego mecz dwóch europejskich drużyn jest o tak późnej porze. No to dzisiaj w Portugalii i Chorwacji spać raczej nie będą, a jutro nad ranem Szwajcaria podejmować będzie Algierię podejmować. No tak, wskazani są jako gospodarz. Kibiców futbolu pozdrawiamy. Wimbledon, dzisiaj dwa polskie akcenty. No właśnie, tutaj będziemy mieli zagwozdkę, bo Iga Świątek i Kamil Majchrzak niemalże o tej samej porze, po godzinie 14:00, pojawić mają się na korcie. Trzymamy kciuki niezmiennie za naszych. Pamiętajcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

Radio Impuls.

0: Przyjaciel widzi lepiej niż lustro. Warto zadzwonić może do przyjaciela. Może nie o tej porze, bo niektórzy mają wakacje, no i po prostu oddają się błogiemu lenistwu albo po prostu śpią. Nasi dziennikarze czuwają, sprawdzają, co ważnego dzieje się wokół nas. Ich raport w wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
0: Dziś czwartek, to drugi dzień lipca. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
17: To jest Radio Impuls i przechodzimy do wiadomości. Dęblin zyskał zewnętrzną dotację, dzięki której może dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Miasto otrzymało blisko 1 300 000 złotych na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w obecnym roku. Umowę odebrał burmistrz Dęblina Roman Dariusz Bytniewski w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, które mają zwiększyć gotowość miasta do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Planowane są m.in. prace przy stacji uzdatniania wody, zakup elastycznych zbiorników i paczkowarki do wody pitnej, a także zdobycie namiotu całorocznego i nowej koparki. A teraz od wody pitnej przechodzimy do tej, która może przynieść ochłodę w letnie dni. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne skontrolowały już wodę w naturalnych, strzeżonych kąpieliskach. W naszym regionie jest 6 takich miejsc, a wszędzie jest przydatna do kąpieli. To Dolina 10 Stawów w Poniatowej, kąpielisko miejskie w Opolu Lubelskim, zalewy w Janowicach i w Zwoleniu oraz Jezioro Kozienickie. Służby sanitarne i ratownicy apelują, należy kąpać się tylko w dozwolonych miejscach, nie wolno skakać do nieznanej wody, ani wchodzić do niej po alkoholu. W pierwszy weekend wakacji w naszym regionie utonęły już 2 osoby, a do jednej z tragedii doszło na terenie dzikiego kąpieliska w Gołębiu. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz sprawdzamy, jakie atrakcje u progu lata szykuje dla puławian tutejszy ośrodek kultury, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
18: Już 3 lipca w ramach akcji Atrakcje na wakacje wspólnie z prezydentem miasta panem Pawłem Majem zapraszamy na rodzinny piknik. Już od godziny 15 do 22 na placu Fryderyka Chopina będzie działać mobilna, profesjonalna wrotkarnia do jazdy zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników wrotek. O dobrą atmosferę, szanowni Państwo, zadba animator prowadzący gry, zabawy i dodatkowe aktywności dla uczestników.
17: Mobilna wrotkarnia, która pojawi się na Puławskim Placu Chopina, będzie miała także wypożyczalnię sprzętu. O tym piątkowym wydarzeniu będziemy jeszcze przypominać. To na razie wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
1: Burze znów przetoczyły się przez Polskę, grzmiały na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w Świętokrzyskiem.
14: Strażacy w tym ostatnim regionie interweniowali prawie 400 razy. Nawałnica uszkodziła ponad 40 dachów, podtopionych zostało prawie 100 budynków.
1: Burza przeszła także nad Warszawą, dając się tam mocno we znaki kierowcom.
19: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
20: Dawno, no.
19: Dużo wody na jezdni po prostu?
20: Dużo, tak, no. Sporo jest. Kałuże, no co, ciemno.
19: Zaskoczyła pana taka pogoda, ten deszcz?
20: No, trochę tak. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie.
14: Usłyszał od kierowców w stolicy Michał Dobrołowicz.
1: A dziś mapa IMGW z ostrzeżeniami już tylko pierwszego stopnia. Dotyczą głównie północno-wschodniej Polski. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, ale to najcieplej to już tylko 20 stopni Celsjusza w Kłodzku czy Resku w tej chwili, natomiast po 13 kresek, więc takie wakacje w klimacie mocno umiarkowane.
14: Co najmniej 5 ofiar i ponad 30 osób rannych w ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów.
1: W kierunku Kijowa Rosjanie wystrzelili dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych w ataku, który według ukraińskich mediów może okazać się jednym z najpotężniejszych ataków powietrznych w całej trwającej wojnie. Użyto m.in. hipersonicznych rakiet Zircon. W powietrzu operowało 10 rosyjskich bombowców strategicznych. Na filmach serię pocisków, które trafiały w wybrane cele w
21: Kijowie.
14: Efekt: w samej stolicy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do 5 czasu lokalnego władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach.
1: Tym zniszczonym hotelem City Hotel Residence w dzielnicy Szewczenkowskiej, ale zawalił się także 9-piętrowy budynek cywilny w kijowskiej dzielnicy Desniański. Ratownicy wciąż pracują tam nad wydobyciem ofiar uwięzionych pod gruzami. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zakończono.
14: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
1: Dowództwo dziękuję natowskim sojuszniczym siłom powietrznym Aircom za wsparcie oraz siłom powietrznym Francji Armée de l'Air, bo to właśnie francuskie samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowanie także do holenderskich sił zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.
0: Wciąż bardzo ciepło na Lubelszczyźnie, w Puławach dzisiaj 26 stopni, w piątek 24, a w sobotę 22. No i taki komfort termiczny odczuwać będziemy przez kilka kolejnych dni. Jeśli chodzi o warunki biometeo, ciśnienie na razie stabilne na poziomie 1014 hektopaskali. Biometr nie najlepszy, w ciągu dnia ma się poprawiać. Uwaga na dość silny wiatr wiejący z północnego zachodu. Jutro te podmuchy mają być jeszcze silniejsze, ostrzegają synoptycy. Czwartek, czwarteczek, czwartunio. Witamy o poranku w ten wakacyjny czas. U nas muzyka wybrana na lato. Marek Woc, zapraszam na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania.
15: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
22: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ale też spoglądamy sobie w horoskop. Dzisiaj na początek rak. Domowe sprawy i relacje z bliskimi będą dziś źródłem dobrego nastroju. Nawet drobny gest lub miłe słowo mogą sprawić, że ten dzień zapamiętasz wyjątkowo ciepło. Teraz strzelec. Przed tobą dzień pełen nowych inspiracji i okazji do poznania interesujących ludzi. Nie odrzucaj spontanicznych propozycji, bo jedna z nich może okazać się początkiem ciekawej przygody. I jeszcze waga. Twoje umiejętności łagodzenia napięć okaże się dziś wyjątkowo cenna. Kiedy inni będą szukać rozwiązania, ty bez większego wysiłku znajdziesz sposób, by pogodzić różne oczekiwania.
1: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nic tak nas nie interesuje, kiedy są wakacje, jak pogoda. No właśnie, po upałach przyszedł czas na gwałtowne burze. Te dzisiaj będą powoli odchodziły gdzieś za wschodnią granicę. Obecnie przewidywane jest też obniżenie temperatury. A co czeka nas w kolejnych dniach? No nie oznacza, że temperatury wrócą do pełnej normy w najbliższych tygodniach. Na przykład w tygodniu od 13 do 19 lipca maksymalne temperatury w niektórych regionach mogą osiągnąć średnią na poziomie 29 stopni. W kolejnych trzech tygodniach, aż do 9 sierpnia, w większości Polski przewidywane są temperatury maksymalne na poziomie 26-27 stopni. To normalny człowiek jeszcze jest w stanie to znieść. Delikatny optymizm pojawił się. Model prawdopodobieństwa wystąpienia temperatur powyżej 30 stopni w najbliższych tygodniach nie przekracza 20%. Czyli być może nie dopadnie nas kolejna gorączka wakacyjnego szaleństwa. Zapraszam. Szczegóły prognozy pogody na dzisiaj i najbliższy czas już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
3: Po fali upałów dziś w Puławach zrobi się nieco chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się częściowe zachmurzenie, ale synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie pozostanie w normie. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Wąwolnicy i Markuszowa.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy przeżyli wczoraj szok na stacjach benzynowych, bo nagle się okazało, że to wszystko kosztuje drożej. Tak jest. Skończył się CPN. No i wyższy VAT wrócił. Wróciła akcyza. Ale liczymy na to, że ceny paliw mimo wszystko w te wakacje będą jeszcze niższe. Bo przecież lubimy podróżować, prawda? A swoją drogą to nie jest tak, że te obniżki wzięły się znikąd. I tak jak o społeczeństwo, czyli pan, pani i pan też, a pani może, nie? Zapłacimy za to wszystko. Podobno kosztowało to budżet państwa ponad 4,5 miliarda złotych. A potem gdzie indziej może być kołderka za krótka. No dobrze, zostawmy kołderkę, choć pewnie w ostatnich nocach mało kto z nich korzystał. No, ciepłe kołdry na pewno długo do nas nie wrócą. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dzisiaj szykuje się wielkie święto w jednej z ciekawszych miejscowości w Stanach Zjednoczonych, Roswell, bo tam dzisiaj wielkie świętowanie Międzynarodowego Dnia UFO. Przyznam szczerze, patrząc na wczorajsze burzowe niebo, też się zastanawiałem, czy to nie są obcy i nie karzą nas za coś, tylko

0: do końca jeszcze nie wiem za co. A na pewno wiedzą, co dzieje się wokół nas, nasi dziennikarze. Zapraszamy na kolejną porcję wiadomości punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Już 8 na zegarach, w czwartkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejne najważniejsze wiadomości.
9: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Grupa Azoty poinformowała o przedłużeniu porozumień z instytucjami finansującymi. Dzięki temu spółka zyska dodatkowy czas na zakończenie rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia. 30 czerwca podpisano aneksy do tzw. porozumień standstill. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, będą one obowiązywać do końca września. Spółka podkreśla, że dzięki temu może spokojnie kontynuować negocjacje dotyczące spłat, zabezpieczeń oraz planowanej emisji akcji, która ma wesprzeć jej dalszy rozwój i inwestycje. Grupa Azoty zapewnia też, że na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i utrzymuje płynność finansową. Tymczasem związkowcy Solidarności działający przy puławskich zakładach azotowych podjęli interwencję w sprawie widocznej emisji tlenków azotu. Od pewnego czasu w rejonie instalacji kwasu azotowego ulatnia się żółty dym, a związkowcy podają, że pracownicy zgłaszają takie objawy jak duszności, szczypanie oczu czy chemiczny posmak w ustach. Przedstawiciele związków zawodowych relacjonują, że zgłosili sprawę zarządowi, ale nie otrzymali odpowiedzi. W związku z tym skierowali wnioski o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz województwa. Inspektoratu Ochrony Środowiska. Domagają się m.in. sprawdzenia stężeń tlenków azotu w miejscu pracy, weryfikacji warunków pracy na instalacjach, a także kontroli systemów monitoringu emisji i instalacji oczyszczania gazów. A już w ten weekend w Kozienicach będzie można spędzić 2 dni pośród gwiazd, poszerzając swoją wiedzę. W piątek i w sobotę zatrzyma się tam planetobus. Co to takiego, wyjaśnia Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
10: Planetobus to mobilne planetarium stworzone przez Centrum Nauki Kopernik. W specjalnej kopule o średnicy 6 metrów uczestnicy mogą przenieść się w fascynujący świat astronomii i obserwować rozgwieżdżone niebo niezależnie od pory dnia i pogody.
9: Piątkowe pokazy dla grup potrwają od 10 do 15, a sobotnie dla indywidualnych gości do 10 do 16. Każdy pokaz trwa około 50 minut, a wstęp jest bezpłatny. Grupy muszą się wcześniej zgłosić do KDK telefonicznie albo mailowo, a indywidualni goście muszą odebrać nieodpłatne wejściówki w kasach Kozienickiego Domu Kultury. A my teraz spojrzymy w kierunku reszty kraju i świata.
11: To była pracowita noc dla strażaków.
12: W związku z burzami, które przechodziły nad Polską, interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy.
11: Teraz Kacper Wróblewski, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy?
13: Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
14: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki i tutaj te straty wydają się być największe.
13: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki na nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
11: Na pewno możemy liczyć na wsparcie sekretarza stanu USA Marco Rubio w procesie przekształcania rotacyjnej obecności sił Stanów Zjednoczonych w Polsce w obecność stałą. Takie zapewnienie przekazał w Waszyngtonie Pawłowi Szychowskiemu szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji.
7: Zadanie polskiej dyplomacji jest przekształcenie tej obecności z rotacyjnej na stałą i na pewno możemy tutaj liczyć na wsparcie sekretarza Rubio. To dzisiaj
15: co powiedział właśnie na temat stałej obecności wojskowej?
7: Oczywiście mówił, że co do zasady jest gotowość i zielone światło do dalszych rozmów w tej sprawie.
15: A on sam to popiera?
7: On sam oczywiście jest zwolennikiem tego, aby tak ważnych sojuszników jak Polska, położonych w tak ważnym regionie, jakim jest Europa Środkowa, w tym zakresie wspierać. Przekonujemy do tego, aby ta stała obecność stała się faktem. Natomiast ważne jest, aby ten pozytywny sygnał z Białego Domu, bo on jest, to jest zielone światło z Białego Domu, został przekuty na konkretne decyzje na niższym wykonawczym poziomie.
9: Tyle Marcin Przydacz. Dziś w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma rozmawiać o obecności wojskowej USA w Polsce z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbim.
11: Wszystkie trzy drużyny współgospodarzy Mistrzostw Świata USA, Meksyk i Kanada zameldowały się w 1/8 finału.
9: Jako ostatni 3 godziny temu Amerykanie w Santa Clara pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0.
11: I nie tylko Kalifornia, oczarowana teraz soccerem.
9: To niesamowite. Właśnie mówimy o tym, jak szczęśliwi jesteśmy, żyjąc tak blisko, oglądając zwycięstwo Amerykanów. W tak pięknym dniu, jak dziś mamy. Jesteśmy przeszczęśliwi.
11: Kolejny mecz także przed własną publicznością w Seattle. Amerykanie zagrają o ćwierćfinał z Belgami.
16: W Kazimierzu Dolnym dziś do 28 stopni Celsjusza. Do godziny 11 utrzyma się zachmurzenie, a około południa zacznie się rozpogadzać. Podobne warunki będą w Dęblinie. Inna aura czeka mieszkańców Nałęczowa, gdzie temperatura nie przekroczy 25 stopni. Tam słońce pojawi się dopiero około godziny 15. Synoptycy na dzisiaj nie przewidują opadów deszczu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Dzień potrwa 16 godzin 40 minut. No i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 6 minut. A było tak pięknie. Komu to przeszkadzało? Ale nie narzekajmy. W końcu są wakacje i każdy robi co chce.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Niektórzy narzekają, że drogo jest w polskich miejscowościach wypoczynkowych, że w naszym kraju tanio nie jest. Ale panie i panowie, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co jest na świecie. Pojawił się ranking 10 najdroższych miejsc na świecie. No i jeśli chodzi o Europę, znalazło się kilka perełek. Szwajcaria, tam Genewa i Zurich podobno bardzo drogie. Jest też Paryż, oczywiście nie może być inaczej. Jak się okazuje, najdroższym miastem na świecie jest Singapur. Najwięcej pieniędzy zżera tam zakup samochodu i jego ubezpieczenie. No, potrafi to kosztować dwukrotnie więcej niż sam pojazd. Uwierzycie? Ubrania kosztują fortunę, a to głównie z tego powodu, że sklepy w samym Singapurze to salony znanych, modnych, drogich europejskich projektantów. Ceny jedzenia na szczęście nie są zbyt wygórowane. No, jeśli lubicie uliczne jedzonko, to w Singapurze jest całkiem pysznie. O, uwaga! I Hongkong na drugim miejscu. Paryż znalazł się na miejscu trzecim, potem szwajcarskie miasta. Na szóstym miejscu Osaka w Japonii. Jest Seul w Korei Południowej, to miejsce siódme. Duńska Kopenhaga zajmuje miejsce ósme. Nowy Jork, ten w Stanach Zjednoczonych, bo wiem, że i Nowe Jorki znowu nas się zdarzają. Dziesiątkę zamyka Tel Awiw w Izraelu. Gdziekolwiek się wybieracie, to życzymy wam takiego budżetu, żeby zaspokoić mógł przynajmniej większość waszych wakacyjnych zachcianek.
1: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. W wielu miastach zostały urządzone tak zwane grillowiska. No, niektórzy nie potrafią z tego korzystać w kulturalny sposób. Taka sytuacja jest na krakowskim Zakrzówku. Strefa grillowa decyzją miasta zostanie zamknięta. Co się do tego przyczyniło? Ano hałasy, ano brud, syf i chamstwo, które wokół grilla się odbywało. A czarę goryczy przelało zdarzenie, które zostało udokumentowane. Pijani grillowicze wrzucili na grilla chroniony gatunek węża gniewosza plamistego. No rzeczywiście głupa to już nie zna granic. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, można się bawić, ale na planecie Ziemia nie jesteśmy sami. Mandaty upomnienia nie pomagały, tak więc miasto zdecydowało się na drastyczne kroki likwidacji tej strefy. Mimo wszystko życzę Wam fantazji w wakacje, ale tej w pozytywnym znaczeniu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
5: Castorama.
2: Teoria
5: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.

0: później zaczynają wychodzić
1: na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Po reklamie.
5: Zerkamy na pogodę w regionie. W Żyżynie dziś do 28 stopni Celsjusza. Przez większą część dnia utrzyma się tam częściowe zachmurzenie, ale deszczu synoptycy nie zapowiadają. O 1 stopień więcej zobaczą mieszkańcy Końskowoli, gdzie termometry pokażą 29 stopni. Tam również bez opadów i burz, a wiatr pozostanie słaby i umiarkowany. Warunki pozostaną spokojne i sprzyjające letnim aktywnościom.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Był rok 1947. Drugi dzień lipca. W Roswell, w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. No i to wydarzenie do dziś zostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic naszej planety. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, a zorganizowane zostało one po raz pierwszy w 2001 roku. No i od tego czasu wszyscy fani obcych cywilizacji spotykają się nie tylko w Roswell, ale również w innych miejscach na świecie. No bo przecież sporo ludzi wierzy w to, że na tym świecie nie jesteśmy sami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Im.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Gwiazdy na razie na Mistrzostwach Świata nie zawodzą. Harry Kane wczoraj dał popis. Kylian Mbappé też goni Messiego. No właśnie, jaka będzie odpowiedź Messiego na te brameczki? Jedyną chyba najmniej jaśniejącą gwiazdą jest Cristiano Ronaldo, ale być może najbliższej nocy zmieni się nasze i komentatorów zdanie. A za kilka chwil, punktualnie o 9:00, będziemy sprawdzali, co ciekawego dzieje się wokół nas. Tu najbliżej, w naszym regionie. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Benvenuto al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody.

0: i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Na zegarach już godzina 9:00, a u nas czas na kolejne wiadomości.
10: Zablokowana droga w Bronisławce. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. 6 zastępów Straży Pożarnej jest na miejscu porannego wypadku, jaki zdarzył się w gminie Kurów. W Bronisławce zderzyły się czołowo 2 samochody. 2 osoby zostały poszkodowane i przewieziono je do szpitala. Jeśli planowaliście jechać tą trasą, poszukajcie innej drogi, bo ta przez Bronisławkę jest zablokowana. A teraz przypominamy, że nadchodząca sobota przyniesie nowe wyzwanie dla rowerzystów. O specyfice brewetu szosowego mówi Artur Soleniec, współorganizator wydarzenia, które odbędzie się w krainie lesowych wąwozów.
11: Jak wspomniałem wcześniej, brewet rządzi się swoimi prawami. Nie ma tu żadnego zaplecza technicznego czy zamkniętego ruchu, ani żadnych wielkich nagród. Jedynie co to uczestnicy dostają na zakończenie pamiątkowy medal. Dla wielu rowerzystów 200 km jest to magiczna bariera. Najkrótszy dystans kwalifikacyjny w zawodach ultra. Ponadto chęć udowodnienia sobie, że da się radę. Walka ze swoimi możliwościami, słabościami. Nie ma tu żadnej rywalizacji, jest tylko wspólna jazda. Ponadto brewety 200 km jest dystansem homologowanym, co oznacza, że jest uznawany oraz rejestrowany przez francuską organizację Audax Club Parisien.
10: Czartoryski brewet pod nazwą Książęcy Wyjazd Chłopski Powrót poprowadzi uczestników przez Puławski Trójkąt Turystyczny, a wystartują w sobotę sprzed Pałacu Czartoryskich w Puławach. Natomiast najmłodsi puławianie mają całe wakacje, by ukończyć maraton czytelniczy. Filia numer 2 Puławskiej Biblioteki Miejskiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat do udziału w wakacyjnym maratonie czytelniczym. Uczestnicy mogą wybrać jeden z 3 czytelniczych dystansów: 10, 21 albo 42 książki. Każde wypożyczenie musi poświadczyć pieczątka. A ci, którzy zbiorą ich tyle, by dotrzeć do wyznaczonej mety, otrzymają pamiątkowe medale. Do zabawy mogą dołączyć młodzi czytelnicy posiadający kartę biblioteczną oraz zgodę rodzica lub opiekuna. Uzupełnione karty będą przyjmowane w bibliotecznej filii numer 2 przy ulicy Sienkiewicza 7 w Puławach. A teraz sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie. Anna Wachowska i Tomasz Staniszewski.
12: Co najmniej 10 osób zginęło, a 56 zostało rannych w nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów.
13: W płomieniach stanął wielopiętrowy hotel w centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków.
12: Trwa w Kijowie akcja ratowników. Oni walczą z czasem, próbując wydobyć uwięzionych pod gruzami. Wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje. Tak przestrzega watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.
13: Słowa te padły podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy stolicy apostolskiej.
12: Wczoraj, przypominamy, w szwajcarskim Ekon bez zgody papieża wyświęcono 4 biskupów w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych z 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na
8: wyświęconych biskupów.
13: Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone przez Watykan.
8: 13 osób do tej pory deklaruje walkę o urząd prezydenta Krakowa. Przypominamy, po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, daty wyborów wciąż nie ogłoszono.
13: To oznacza, że kampania przynajmniej oficjalnie jeszcze nie ruszyła. A czy krakowianie potrafią wymienić choć jedno nazwisko kandydata?
14: Nie wiem, żadne nazwisko nie przychodzi.
15: Nie, Libała?
16: Ciężko powiedzieć. Wiem, jest bardzo dużo kandydatów, to na pewno. Wiem, że jest pan Hoffman, pani Piątkowska, tak? I niestety resztę nazwisk... Aha, Owca. Resztę nazwisk niestety już nie pamiętam.
17: Nie mam żadnego pojęcia. W sumie nie orientowałem się w tym temacie. Czekałem na jakieś, że tak powiem, większe, rzetelniejsze informacje, kto tak naprawdę będzie.
18: Ten Hoffman, pewnie Miszalski raz jeszcze, tak? No i pewnie pan Gibała. Kto jeszcze, to w sumie nie wiem.
8: Mieszkańców Krakowa przepytał Paweł Konieczny.
19: W Puławach dziś do 28 stopni Celsjusza będzie częściowe zachmurzenie, ale synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani burz. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, a ciśnienie będzie w normie. Podobne warunki pogodowe utrzymają się w Markuszowie. Nieco chłodniej będzie w Nałęczowie, gdzie temperatura nie przekroczy 25 stopni. Tu również bez opadów i burz. W kolejnych dniach nastąpi wyraźne ochłodzenie.
9: Jagoda, Maria, Urban, Piotr, Bożdar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Oni dziś świętują swoje imieniny 2 dnia lipca właśnie. Od nas oczywiście o poranku najlepsze życzenia. Wracamy do muzyki wybranej na lato.
6: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek, muzyka wybrana na lato, ich oni. Sławni, piękni i zakochani. Tak by można rzec, trwa festiwal Open Air w Gdyni. No i już coraz więcej fotek znanych ludzi pojawia się w sieci. Państwo szczęśliwi, bo w romantycznych pozach umieścili zdjęcie. A jak się okazuje, państwo lewandowscy także nieźle się bawią. W internetach pojawiło się zdjęcie pana Roberta z kubkiem jakiegoś żółtawego napoju, a szanowna małżonka wywija tanecznie. To odreagowanie pewien stresu, który pojawił się po dziwnej burzy internetowej. Pani Anna Lewandowska została przez niektórych skrytykowana za obawy, które wiąże z przeprowadzką za ocean. Jesteśmy tylko ludźmi, pamiętajcie. A dlaczego lewandowscy jeszcze w Polsce? No przede wszystkim trzeba mieć amerykańską wizę. Niektórzy wiedzą, jak to jest zawrócić z lotniska docelowego.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Po reklamie.
10: Upały na razie odchodzą w zapomnienie. Po fali ekstremalnych temperatur do naszego regionu przyszło ochłodzenie. Czwartek zaczynamy pod zachmurzonym niebem, ale na popołudnie synoptycy zapowiadają rozpogodzenia i maksymalnie 25 stopni na termometrach. Większych opadów deszczu nie ma w dzisiejszych prognozach. Kolejne dni mają być jeszcze chłodniejsze. W ten weekend w Puławach i w Dęblinie ma być do 20 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wakacje nad Bałtykiem. To nasza taka narodowa tradycja od wielu, wielu lat. Coraz więcej obcokrajowców też odwiedza nasz Bałtyk. Niektórzy są zachwyceni, inni troszeczkę mniej, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę Bałtyku. Polaci, siete pazzi, powiedział jeden z Włochów, czyli Polacy, jesteście szaleni. On sam dokonał heroicznego, jak na Włocha, czynu, wszedł do Bałtyku i zażył kąpieli. Jak przyznał, bardzo lubię się kąpać w ciepłej wodzie, ale dałem radę. Mamma mia, jaka zimna, a ludzie się kąpią. No i dodał na koniec to zdanie, że Polacy, jesteście szaleni. Nawet piosenkę o tym mamy, właściwie o paniach, a właściwie o jednej pani, że jest szalona.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Drugi dzień lipca w kalendarzach był rok pański 1505. Marcin Luther, powalony w czasie gwałtownej burzy przez bliskie uderzenia pioruna, złożył przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru. A co dalej? To już na księgach historii. Bieżące wydarzenia w naszych wiadomościach, kolejne startują już o 10.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.

0: Żabkami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
0: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Czwartek, drugi dzień lipca. Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Strażacy z naszego regionu mają za sobą bardzo pracowitą noc. Wczoraj późnym popołudniem i wieczorem przez Puławy, Dęblin i okolice przeszły gwałtowne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem, mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej PSP w Puławach.
7: Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Puławach wpłynęło zgłoszeń dotyczących skutków wichury, burzy. Są to podtopienia i złamane drzewa. Są to okolice Puław i sąsiednie gminy.
6: Tuż po ulewnych opadach deszczu wiele puławskich ulic zamieniło się w rozlewiska, a kierowcy z trudem przedzierali się przez wodę. Tak było m.in. na Alei Partyzantów, ulicy Kopernika czy Skowieszyńskiej. Rozległe zastoiny wody pojawiły się również w Końsko-Woli. Zalane zostały nie tylko drogi gruntowe, ale też tereny przy domach. O skutkach środowych nawałnic będziemy jeszcze mówić. A teraz wyjaśniamy, kto będzie mógł liczyć na mieszkania z niskim czynszem, które będą wynajmowały władze Puław. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa wkrótce będzie działać także w tym mieście, a w puławskim ratuszu ustalono już, jak będą wybierani przyszli najemcy. Anna Kruszewska.
8: Nowy budynek, który stworzy spółka Sim Wschód, ma powstać przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Rejmonta. Znajdzie się w nim 20 mieszkań przeznaczonych dla osób posiadających stałe dochody, ale nie mających zdolności kredytowej na zakup własnego lokum. O przyznaniu lokalu będzie decydował system punktowy. Najwięcej zyskają rodziny wychowujące dzieci, osoby, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania, a także mieszkańcy niezalegający z podatkami i innymi opłatami wobec miasta. Dodatkowe punkty przewidziano również dla seniorów oraz osób od lat związanych z Puławami i rozliczających tutaj podatek dochodowy.
6: Dokumentacja inwestycji ma być gotowa jeszcze w tym roku, a budowa ma rozpocząć się w przyszłym. A już w tę niedzielę będzie można pospacerować po Nałęczowie śladami Bolesława Prusa. Muzeum, które opiekuje się pamiątkami po znanym pisarzu, szykuje spacer tematyczny z przewodnikiem. Uczestnicy przejdą m.in. przez okolice Wzgórze Poniatówka i ulicę Lipową. Miną Dom Ludowy i przejdą się przez Park Zdrojowy i jednocześnie lepiej poznają związki autora lalki z tutejszym uzdrowiskiem. Niedzielny spacer potrwa półtorej godziny, a rozpocznie się o 11.30 w muzealnym gabinecie Bolesława Prusa. A my przechodzimy teraz do wiadomości z kraju i ze świata.
9: 74 pociski rakietowe i 496 dronów. Tego sprzętu użyła Rosja w nocnym ataku na Ukrainę.
10: Ucierpiał przede wszystkim Kijów. Tam 13 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych. Takie informacje przekazuje Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz mer stolicy, Witalij Kliczko.
9: Nad Kijowem cały czas latają helikoptery gaśnicze, zrzucając wodę w miejscach pożarów. W kilku lokalizacjach stolicy Ukrainy, w tym w częściowo zadowalonym 9-piętrowym wieżowcu w dzielnicy Darnickiej, cały czas pracują ratownicy. Do tej pory niewiarygodne, spod gruzów udało się w tym jednym miejscu ratować 34 osoby. Co jakiś czas przerywana jest praca na gruzowisku, po to, by w ciszy zidentyfikować miejsca, gdzie mogą być uwięzieni kolejni mieszkańcy.
10: Kijów przeżył noc grozy. Zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów. To słowa, jakie o poranku w serwisie X napisał szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha.
9: Policjanci postrzelili agresywnego psa, który zaatakował ich podczas interwencji, dowiedział się Krzysztof Zasada.
10: Krzysztofie, funkcjonariusze użyli broni w Zgierzu Włódzkiem. Co już ustaliłeś w tej sprawie?
11: W nocy policjantów wezwano na interwencję do jednej z kamienic w związku z zakłócaniem ciszy nocnej. Gdy przyjechali przed budynek, w ich stronę wybiegł pies rasy Amstaff. Jeden z funkcjonariuszy, broniąc się przed atakiem agresywnego zwierzęcia, wystrzelił z pistoletu. Pies został ranny, właścicielka zawiozła go do weterynarza. Nikt z domowników ani policjantów nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Okoliczności sprawy wyjaśnia Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W Wstępnie ustalono, że zwierzę zaatakowało policjantów, zrywając się ze smyczy. Nie stwierdzono intencjonalnego działania osób, wobec których podejmowana była interwencja.
10: Upał odpuścił, co na pewno ułatwia życie turystom na wakacyjnych szlakach.
9: Na tarasach Zamku Książąt Pomorskich nasza reporterka pytała turystów, czy podoba im się Szczecin i co planują jeszcze w tym mieście zobaczyć.
0: Jestem zachwycona. Te zabytki, no coś pięknego.
4: Teraz jesteśmy tu na zamkowych tarasach. Jakieś dalsze plany?
0: Do Stargardu, później do Świebodzina i na nocleg.
12: Bardzo pozytywnie. Teraz właśnie spróbujemy się dostać do zamku na rynek. Gdzieś jeszcze parę miejsc zobaczymy.
13: Cały może mamy przeznaczone na to.
12: Może nam dnia nie braknie.
13: Nogi będą boleć.
9: Głosy z wakacyjnego przystanku w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
6: Ciepło, ale już nie gorąco. Po godzinie 10 w Puławach i w Nałęczowie mamy 19 stopni Celsjusza. Niebo zasłaniają gęste chmury, ale synoptycy mówią, że nie powinno padać, a druga część dnia przyniesie przejaśnienia. Gdy wyjrzy słońce, temperatura w Puławach i w Gołębiu może sięgnąć 25 stopni Celsjusza. A teraz chłodzi nas również wiatr. Ma w porywach nawet 40 km na godzinę.
5: Czwartek, czwarteczek, czwartunio, do weekendu coraz bliżej, ale niektórych to w ogóle nie obchodzi, bo są wakacje albo mają urlopy. U nas w tej godzinie kilka podpowiedzi, jak miło spędzić czas w regionie. Zapraszam na muzykę wybraną na lato.

0: Opolskim Centrum Kultury trwają już szachowe wakacje. To ostatni moment, żeby wziąć w nich udział. Dziś i jutro w godzinach od 10 do 12 odbywają się zajęcia wakacyjnej szkoły szachowej. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych graczy. Okazja, by nauczyć się podstaw, rozwinąć umiejętności i spędzić czas przy szachownicy w dobrej atmosferze. Udział w zajęciach jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zgłosić telefonicznie. A już w tę sobotę Dni Nauki zwieńczy szósty wakacyjny turniej szachowy. Start o godzinie 10, a rywalizacja będzie toczyć się w kategoriach Open, Junior oraz Junior Młodszy.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czartoryski Brewet. Impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przednim Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
5: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Ten czwartek minie spokojnie w naszym regionie. Instytut Meteorologii nie wydał żadnych ostrzeżeń i nic nie powinno nas dzisiaj niepokoić. Gęste chmury mają się rozproszyć w drugiej części dnia, a gdy wyjdzie słońce, zrobi się cieplej, ale nie gorąco. Termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym mogą pokazać do 25 stopni Celsjusza, a kolejne dni będą jeszcze chłodniejsze i skutecznie zapomnimy o upałach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wakacje można spędzić nie tylko aktywnie, ale także z książką. Filia numer 2 Puławskiej Biblioteki Miejskiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 lat do udziału w wakacyjnym maratonie czytelniczym. Uczestnicy mogą wybrać jeden z trzech czytelniczych dystansów: 10, 21 albo 42 książki. Każde wypożyczenie musi poświadczyć pieczątka, a ci, którzy zbiorą ich tyle, by dotrzeć do wyznaczonej mety, otrzymają pamiątkowe medale. Do zabawy mogą dołączyć młodzi czytelnicy posiadający kartę biblioteczną oraz zgodę rodzica lub opiekuna. Uzupełnione karty będą przyjmowane w bibliotecznej filii numer 2 przy ulicy Sienkiewicza, 7 w Puławach.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie w długie letnie wieczory. Wiele osób lubi obejrzeć sobie coś pięknego albo wrócić do fantastycznych premier sprzed lat. Na przykład bardzo fajnej komedii absurdu. Był rok 1980. Wtedy to 2 lipca mieliśmy premierę amerykańskiej komedii filmowej Czy leci z nami pilot w reżyserii Jima Abrahamsa. Bawi do dzisiaj. Kto nie widział, ten trąba. A co można posłuchać? Posłuchać można naszych wiadomości. Startują już za moment, punktualnie o 11.
1: Reklama. Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie...

0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzach czwartek, drugi dzień lipca, na zegarach już godzina 11, a przed nami kolejne wiadomości.
5: Poważna awaria w Końsko-Woli to jeden ze skutków wczorajszej nawałnicy. O skutkach powiemy już teraz w nowym wydaniu wiadomości Radia Impuls. Wczorajsza gwałtowna burza doprowadziła do awarii sieci energetycznej w Końsko-Woli, a przez brak zasilania przestały działać stacja uzdatniania wody i pompy głębinowe. Z tego powodu dzisiaj wielu mieszkańców gminy Końsko-Wola nie ma bieżącej wody. Służby energetyczne i wodociągowe prowadzą intensywne prace nad usunięciem awarii, a na razie problemy z dostawą wody dotyczą miejscowości Chrząchów, Las, Stoki, Witowice, Opoka, Końsko-Wola, Rudy, Nowy Pożóg, Stary Pożóg, Stok i Skowieszyn. A teraz przypominamy zmotoryzowanym, że zablokowana jest droga w gminie Kurów na odcinku Choszczów-Kotliny. Policja pracuje na miejscu wypadku w Bronisławce, żeby ustalić przyczyny czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kierująca Toyotą nagle zjechała na przeciwny pas, którym nadjeżdżało inne auto. Potrzebna była pomoc strażaków, żeby wydostać kobietę z jej pojazdu. Zarówno ona, jak i kierowca drugiego samochodu trafili do szpitala. Nie są jeszcze znane przyczyny tego wypadku, a do innych kierowców policja apeluje o ostrożność i prosi, by wybierać inne drogi przez gminę Kurów. A już w ten weekend zamek w Janowcu stanie się centrum letniej zabawy. W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się Dni Janowca, a wypełnią je koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Więcej o atrakcjach powie nasza reporterka Weronika Szydłowska.
6: W sobotnim programie znalazły się m.in. obchody dziesięciolecia zespołu tańców polskich Rosa, rodzinne konkursy muzyczne, warsztaty bębniarskie oraz wieczorna zabawa ludowa. Niedziela rozpocznie się od obchodów stulecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej, a później scenę przejmą artyści i zespoły muzyczne. Wystąpią m.in. zespół Młoda Kalina z Markuszowa, czy wokalistka pochodząca z gminy Puławy Natalia Kosmowska, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Pozytywni.
5: Przez sobotę i niedzielę w Parku Zamkowym w Janowcu na uczestników czekać będą także animacje dla dzieci, dmuchańce i strefa gastronomiczna. Każdego dnia zabawa rozpocznie się o godzinie 15. Region na razie za nami, zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
7: 10 lat więzienia grozi czterem młodym mężczyznom z Warmińsko-Mazurskiego podejrzanym o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Krzysztof Zasada.
8: Młodzi mężczyźni w wieku 19 i 20 lat przygotowywali ataki terrorystyczne na budynki kultu religijnego, na miejsca, w których gromadzą się przedstawiciele mniejszości, a także na szkoły. Wiadomo, że przechodzili szkolenia z zakresu obsługi broni czy konstruowania ładunków wybuchowych. Zamachów mieli dokonywać przez podkładanie własnoręcznie zrobionych bomb lub przy użyciu koktajli Mołotowa. Próbowali też zdobyć broń. Mają wiele zarzutów dotyczących przygotowywania aktów terroru, a także posiadania materiałów wybuchowych. Chodzi też o propagowanie faszyzmu, sianie nienawiści na tle narodowościowym i nawoływanie do przestępstw.
7: 12 Polaków, którzy ucierpieli we wczorajszym wypadku autobusu w tureckiej Antalii, opuściło już szpital.
9: Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za ich powrót do kraju odpowiada teraz organizator wycieczki.
7: Autokar, którym podróżowało 30 Polaków, przypominamy, wczoraj zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca tego auta zginął na miejscu.
9: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych będzie wysłany w najbliższych dniach, zapowiada prokuratura.
7: Drogę do tego otworzyła wczorajsza decyzja sądu, który podtrzymał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy rozważają jednak skrócenie listy zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry.
9: Tomasz Skory.
10: We wczorajszej decyzji 8 stawianych Ziobrze zarzutów sąd uznał za niewystarczająco uprawdopodobnione. Prokuratura musi więc rozważyć, czy i one mają być częścią wniosku o ekstradycję. Możliwe, że z obawy o jego osłabienie lista zarzutów przekazana ostatecznie Stanom Zjednoczonym zostanie ograniczona. Wysłanie wniosku ma jednak nastąpić niezwłocznie, nawet bez czekania 7 dni na pisemne uzasadnienie wczorajszego postanowienia. Po ustaleniu, co ostatecznie znajdzie się we wniosku o ekstradycję, dokument trafi na biurko ministra sprawiedliwości i drogą dyplomatyczną po przetłumaczeniu przez MSZ trafi do Stanów Zjednoczonych.
7: Watykan obłożył ekskomuniką 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 biskupi wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV.
9: Wydany dziś dekret jest reakcją na święcenia biskupie, które wczoraj miały miejsce w szwajcarskim Ekon w bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Powstało ono 56 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebra.
7: Lefebryści przedstawiają się jako prawdziwi obrońcy wiary katolickiej i przeciwnicy modernizmu. Nie akceptują postanowień Soboru Watykańskiego II, w tym ekumenizmu i mszy w językach narodowych.
5: Nadal 19 stopni Celsjusza pokazują termometry w Puławach i w Opolu Lubelskim. Synoptycy mówią, że temperatura wzrośnie jeszcze o nawet 6 oczek, ale dopiero po południu, gdy zza chmur wyjdzie słońce. Wiatr na razie jest porywisty, może pędzić z prędkością nawet 45 km na godzinę, ale już późnym popołudniem będzie dwa razy słabszy. Nadchodząca noc też będzie ciepła, ale temperatura spadnie do nawet 14 stopni.
4: I to tyle, i to już, jeśli chodzi o czwartkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
0: Radio Impuls. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
1: Reklama. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby. Yeah!
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
14: Na dzisiejsze popołudnie synoptycy zapowiadają więcej słońca oraz to, że porywisty wiatr pod wieczór nieco zwolni. Odpoczywamy od upałów, a ten odpoczynek potrwa przez dłuższy czas. Dzisiaj w Puławach i w Markuszowie będzie maksymalnie 25 stopni, jutro 22, a w weekend do 20. Opady mogą wracać, ale powinny być spokojne. Kolejny tydzień zapowiada się bardzo podobnie.
0: Słuchasz

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
0: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Impuls. Minęła 12, przed nami wiadomości.
6: To jest Radio Impuls. Czas na nowe wydanie wiadomości, a zaczynamy je od bilansu nawałnic, jakie wczoraj przeszły m.in. przez Puławy. Ponad 200 zgłoszeń wpłynęło wczorajszej nocy na komendę PSP w Puławach. Strażacy interweniowali m.in. na terenie Puław i gminy Końskowola, gdzie burze wyrządziły największe szkody. Weronika Szydłowska.
7: Jak przekazał nam kapitan Emil Głogow,

0: Kowalski, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. W działaniach brały udział 22 zastępy z terenu całego powiatu puławskiego. Druhowie usuwali drzewa powalone przez wichurę, które przewróciły się na pojazdy albo blokowały lokalne drogi. Pomoc była potrzebna też tam, gdzie doszło do zalania piwnic i posesji. Wiadomo, że podczas burz nie ucierpieli żadni ludzie, a w trosce o bezpieczeństwo harcerzy, którzy rozbili obóz w lesie na terenie gminy Baranów, ewakuowano ich do lokalnej szkoły.
1: Skutki gwałtownych burz nadal odczuwa wielu mieszkańców gminy Końskowola, ponieważ z powodu poważnej energii sieci energetycznej przestały działać pompy głębinowe i stacja uzdatniania wody. Z tego powodu do wielu zakątków gminy nie dociera bieżąca woda. Utrudnienia dotyczą miejscowości Chrząchów, Las Stoki, Witowice, Opoka, Końskowola, Rudy, Nowy Pożóg, Stary Pożóg, Stok i Skowieszyn. Władze Końskowoli proszą o cierpliwość i zapewniają, że trwają intensywne prace nad usunięciem awarii. A teraz przenosimy się do Kozienic, gdzie już jutro zaparkuje planetobus. Co to oznacza dla mieszkańców, wyjaśnia Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
2: Planetobus to mobilne planetarium stworzone przez Centrum Nauki Kopernik. W specjalnej kopule o średnicy 6 metrów uczestnicy mogą przenieść się w fascynujący świat astronomii i obserwować rozgwieżdżone niebo niezależnie od pory dnia i pogody.
1: Grupy, które chciałyby jutro odwiedzić planetobus, muszą się najpierw zgłosić do KDK. Z kolei osoby indywidualne mogą odebrać w kasach Kozienickiego Domu Kultury bezpłatne wejściówki. Piątkowe pokazy potrwają od 10 do 15, a sobotnie od 10 do 16. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
3: Zaczynamy od Andrzeja Bargiela. Polak potwierdza, zdobyłem szczyt, wykonałem pełny zjazd narciarski z Nanga Parbat ponad 3700 metrów drogą Messnera do poziomu bazy.
4: Polak rekordzista zdobył go bez dodatkowego tlenu i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000ników w Pakistanie. Zarzuty dla Polaka i Białorusina za werbowanie współpracowników dla rosyjskiego wywiadu.
3: 19 i 44-latek zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
4: Dobry, Krzysztofie.
5: Mieli przeczesywać grupy dyskusyjne na aplikacji komórkowej Telegram i tam mieli wyszukiwać ludzi, którzy za drobne kwoty mieli wykonywać proste zadania. Na przykład Aleksiej B i Rafał G oferowali po kilkaset złotych w kryptowalutach za fotografowanie lotnisk, elektrowni, przejazdów kolejowych, budynków rządowych. Te zdjęcia potem miałyby być wykorzystywane do planowania ewentualnych zamachów, ale też werbowani mieli fotografować demonstracje, parady równości, protesty, co potem było wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pokazywania tak zwanych zgnilizny Zachodu. Wreszcie zwerbowani w internecie agenci mieli fotografować wydarzenie organizowane w Polsce przez białoruską opozycję, żeby namierzać wrogów Moskwy i Mińska.
3: Warszawski Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z pełniącym funkcję koordynatora prosektorium.
4: W oświadczeniu placówki czytamy, że decyzja została podjęta między innymi ze względu na naruszenie poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.
3: Decyzja to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej właśnie leczności.
4: Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, a koordynator publikował zdjęcia ciał i szczątków ludzkich w mediach społecznościowych. Iga Świątek po południu zagra w drugiej rundzie Wimbledonu. Jej przeciwniczką Czeszka Karolina Pliskowa.
3: A co o Polce mówi się dziś na Wyspach? Bogdan Frymorgan.
6: Komentatorzy chwalą Polkę za wolę walki, podkreślając, że w krytycznych chwilach potrafi opanować nerwy, co udowadnia, że wciąż ma mentalność mistrzyni.
7: Bariera psychologiczna została przełamana i będzie szło tylko z górki.
8: Trochę paznokcie przygryzaliśmy, prawda?
7: No, ale będzie dobrze.
6: Polscy kibice, którzy przybywają tak licznie na Wimbledon, mają dla Igi Świątek tylko dobre słowa. Ich obecność na meczu z czeską tenisistką i miejmy nadzieję w kolejnych, zapewne pomoże Idze Świątek w obronie tytułu najlepszej kobiecej rakiety tego turnieju.
9: Przelotne opady deszczu jeszcze mogą mieć miejsce dzisiaj, zwłaszcza w Puławach. W drugiej części dnia, czyli po południu i wieczorem, możemy liczyć na więcej pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wynosić będzie dzisiaj od 26 stopni w Lublinie do 28 w Puławach. Noc i cały jutrzejszy dzień mają być również dosyć słoneczne, a na termometrach ma być od 25 stopni w Lublinie do 26 w Puławach. No to witamy się 2 lipca. Trochę już wreszcie można odetchnąć od tej bardzo gorącej aury. Natomiast ja bardzo gorąco zapraszam na wspólne popołudnie. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. No i gramy muzykę wybraną na lato.
10: Radio Impuls.

0: wczesne lipcowe popołudnie z temperaturą już taką bardziej przyjazną, bardziej dla nas, dla ludzi. A ja tu patrzę w kalendarz i dziś mamy z nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień UFO. Dlaczego zaplanowano go na 2 lipca? Data nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1947 roku w Roswell najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. To wydarzenie do dzisiaj zostaje jedną z najbardziej intrygujących tajemnic naszej Ziemi. No i przy okazji inspiracją do scenariuszy wielu filmów science fiction. A już za chwilę nie science, nie fiction, tylko po prostu informacje o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Po reklamie.
0: 26 stopni w Lublinie, 28 maksymalnie, dzisiaj na termometrach będzie w Puławach. Jak na razie warto mieć w pogotowiu parasole, bo nie wykluczono, że jeszcze może przelotnie padać w regionie. Po południu wieczorem niebo zrobi się pogodne. Pogodny ma być także piątek z temperaturami od 25 do 26 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: teraz na chwilę zejdziemy do świata gwiazd. Mamy wakacje, ale jak się okazuje, u niektórych sporo się dzieje. Anna Mucha na przykład, prywatnie mama dwójki dzieci w wieku 12 i 15 lat, przedwczoraj podzieliła się na Instagramie zrzutem ekranu z słynnej aplikacji Librus. Każdy, kto ma dzieci w szkole, to wie, co to jest. Aktorkę strasznie zirytowało i zaskoczyło, że mimo tego, że trwają wakacje, ona ciągle dostaje powiadomienia. O czym? O nieobecności dziecka w szkole. No, nie ma się co denerwować. Librus prawdę mówi. Są wakacje, nie ma dzieci w szkole. To ja teraz wysyłam wam powiadomienie, że z powodu wakacji u nas w radiu jest muzyka wybrana na lato i wraca już za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 12,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pierwsza godzina czwartkowego popołudnia już prawie za nami, a więc do weekendu coraz bliżej. Bardzo blisko jesteśmy też kolejnych wiadomości w naszym radiu. Zostańcie z nami, potem wraca oczywiście muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Minęła 13 w Radiu Impuls. Przed nami kolejne wydanie wiadomości z regionu, kraju i świata.
8: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Grupa Azoty zrobiła kolejny krok w kierunku uporządkowania swojej sytuacji finansowej. Spółka poinformowała o przedłużeniu porozumień zawartych z instytucjami finansującymi, co pozwoli na kontynuowanie rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia. Podpisane pod koniec czerwca aneksy mają obowiązywać do końca września pod warunkiem spełnienia ustalonych wcześniej wymogów. W tym czasie

0: okresie prowadzone będą dalsze negocjacje związane m.in. z harmonogramem spłat zobowiązań, zabezpieczeniami finansowania oraz planowaną emisją nowych akcji. Przedstawiciele Grupy Azoty podkreślają, że firma na bieżąco wywiązuje się ze swoich zobowiązań i zachowuje płynność finansową, co pozwala na realizację kolejnych etapów procesu naprawczego. W upalne dni wielu mieszkańców szuka ochłody nad wodą. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie strzeżone kąpieliska działające w naszym regionie zostały już sprawdzone przez służby sanitarne, a jakość wody pozwala na bezpieczne korzystanie z tych miejsc. Pozytywne wyniki badań uzyskały m.in. kąpieliska w Poniatowej i Opolu Lubelskim, a także zalewy w Janowicach, Zwoleniu oraz Jezioro Kozienickie. Sanepid zapewnia, że woda we wszystkich tych lokalizacjach jest przydatna do kąpieli. Przy okazji służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Warto korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, unikać skoków do nieznanej wody i nigdy nie wchodzić do niej po spożyciu alkoholu. Od początku wakacji w regionie doszło już do tragicznych utonięć, dlatego ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. Wakacje dopiero się rozpoczynają, a w Puławach nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas. Jedną z nich będzie mobilna wrotkarnia, która już wkrótce pojawi się na placu Chopina. A czy trzeba mieć własne wrotki? O tym mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
1: Nie masz swoich wrotek? Nie szkodzi. Przyjdź, skorzystasz z bezpłatnej wypożyczalni. Od godziny 16 w ramach pikniku przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. gry planszowe, strefę dmuchańców, kącik malucha, warsztaty plastyczne oraz występy artystyczne wokalistów Zbigniewa Jonaka. Nie zabraknie, szanowni państwo, również pokazów kuglarskich i cyrkowych w wykonaniu Teatru Spód do Kwadratu. Atrakcje na wakacje, piknik rodzinny, energetyczna muzyka, wakacyjna atmosfera i dobry humor. Plac Fryderyka Chopina. Do zobaczenia 3 lipca.
0: Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, a szczegóły będziemy jeszcze przypominać na naszej antenie. Na tym kończymy lokalny serwis. Za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśna.
2: Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego nocnego ataku Rosji na Kijów. To najnowsze informacje przekazane przez ukraińskie służby ratunkowe. Ponad 80 osób zostało rannych. Wciąż trwa poszukiwanie zasypanych pod gruzami.
3: To żachliwo, duże żachliwo. Byli doma, jakieś trwogi. Kiedy nam сказали, że balistyka, zrazu zaczęli wychodzić w korytarzu, spuszczać się, ale już było prosto. Pierwszy, drugi przyniósł.
2: Nastąpił jeden wybuch, potem drugi. Tak opisuje to jeden z mieszkańców. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Koalicja rządowa mówi nie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj, przypomnijmy, Jarosław Kaczyński zapowiedział powołanie specjalnej komisji, która miałaby zbadać nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz innych placówkach medycznych. Kacper Wróblewski.
4: Koalicjanci nie wierzą w zapowiadaną przez PiS apolityczność komisji. Nie ma szans, aby ustawa została przyjęta przez Sejm, powiedział mi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
5: Nie będzie większości, bo wszyscy znają prezesa Kaczyńskiego. Znaczy, żadna komisja, którą on zaproponował, jeszcze nie wniosła nic dobrego do naszej rzeczywistości. Nie sądzę naprawdę, że się coś zmieniło.
4: Z kolei Dariusz Wieczorek z Lewicy twierdzi, że sprawę Szpitala Południowego wyjaśni prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli.
6: Powoływanie kolejnego zespołu to jest tylko akt polityczny i takie podsycanie tego tematu.
4: PiS deklaruje, że komisja miałaby być apolityczna, ponieważ wyboru jej członków dokonywałby Sejm, a kandydatów miałyby zgłaszać przede wszystkim organizacje zawodowe z branży medycznej.
2: Z powodu odkształcenia na wierzchni zamknięty zostanie kolejny fragment jezdni S-17 łączącej Warszawę z Lublinem. Z tego samego powodu czasowo zamknięty był inny odcinek tej drogi, ale już przywrócono na nim ruch. Dominik Smaga.
7: Rano otwarto naprawioną jezdnię w stronę Warszawy, gdzie na odcinku 2 kilometrów ruch odbywał się w obu kierunkach sąsiednią jezdnią. To z powodu garbu, który podczas upału utworzył się na styku asfaltowej nawierzchni drogi z betonową nawierzchnią mostu na niewielkiej rzece. Takie samo uszkodzenie, choć z mniejszym uskokiem, zauważono na nitce do Lublina w rejonie Woli Osińskiej. I teraz tam zacznie się naprawa. Na odcinku 3 kilometrów ruch w obie strony będzie prowadzony nitką w kierunku Warszawy.
8: Na Lubelszczyźnie jeszcze wciąż dosyć sporo. sporo, powyżej 20 stopni, dziś maksymalnie 29. Po przelotnych opadach zrobi się pogodnie. Słonecznie ma być też jutro. Jeśli ktoś szuka ochłody, znajdzie ją wczesnym rankiem, wtedy na termometrach będzie zaledwie 13 stopni. A jutro w ciągu dnia możemy liczyć na temperatury od 24 do 26 stopni Celsjusza. W weekend przydadzą się parasole, zwłaszcza w sobotę. No i odetchniemy zdecydowanie z ulgą, bo będzie od 22 do 23 stopni. No to pierwsza godzina dzisiejszego popołudnia już za nami. To czwartek, to 2 lipca. Dzisiaj imieniny obchodzi Jagoda, Maria i Urban. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy i również najlepszego życzymy tym, którzy przyszli na świat 2 lipca. I już za chwilę o tym, kto jeszcze urodził się w tym dniu. A przed mikrofonem człowiek, który nie ma dzisiaj urodzin, Łukasz Tymków. Witam, zapraszam, zostańcie z nami.

0: No to teraz, zgodnie z zapowiedzią, będzie o urodzonych 2 lipca. To noblistka, poetka Wisława Szymborska. Ladislav Čapek, czyli reżyser Rumcajsa. Pamiętacie taką kreskówkę? To również ktoś, kim można na przykład pachnieć albo wyglądać, czyli Pierre Gardin. A także reżyserka i aktorka Iga Cembrzyńska, aktor i prowadzący Familiady i oczywiście dawca sucharów Karol Strasburger, aktorka Maria Pakulnis, minister w obecnym rządzie Tomasz Siemoniak, a także aktor Jakub Wesołowski i Lindsay Lohan. A wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj urodziny, składamy życzenia zdrowia, szczęścia, no i jeszcze raz pieniędzy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Przelotną wadę deszczu jeszcze możliwe dzisiaj wczesnym popołudniem, zwłaszcza w Lublinie. W Puławach niebo zacznie się przecierać, no i będzie więcej słońca, a także zrobi się trochę cieplej. Maksymalna temperatura późnym popołudniem będzie wynosiła nawet 29 stopni Celsjusza. Jutro trochę więcej ochłody, a raczej trochę mniej upału. Cały dzień ma być słonecznie, a na termometrach będzie od 25 w Lublinie do 26 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.
6: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: No weekend można powiedzieć prawie za pasem i teraz w Radiu Impuls będzie propozycja dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na sobotę, a lubią sobie popedałować. Bo już 4 lipca, czyli najbliższą sobotę, miłośnicy dwóch kółek wyruszą na trasę pierwszego w regionie szosowego brewetu. Nazywa się on Książęcy Wyjazd, Chłopski Powrót. A o co w tym wszystkim chodzi? Posłuchajcie.
1: Mamy nawet w Puławach najmocniejszą, jak i w Polsce, najmocniejszą grupę rowerową w Polsce, jako jest Puławska Grupa Rowerowa, a w niej z kolei mamy zapalonych miłośników brewetów. Dlatego po pewnych rozmowach właśnie z kolegami doszliśmy do wniosku, by właśnie Puławy znalazły się na mapie wydarzeń tego typu imprez rowerowych w Polsce. Ponadto Puławy, jak i jego okolice, mają wielki potencjał turystyczny, który chcemy również wykorzystać, pokazać przejezdnym.
0: O szczegółach opowiadał współorganizator imprezy Artur Soleniec, a co oznacza Książęcy Wyjazd, Chłopski Powrót, dowiecie się z Radia Impuls już za godzinę.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Są tacy, którzy zaczynają na przykład o 6 i wychodzą o 14. Mowa o tych, którzy będą kończyli pracę. Pozdrawiamy Was serdecznie i zachęcamy do tego, żebyście byli z nami punktualnie o 14, bo pojawią się najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata, a po 14 sprawdzimy też, co w pogodzie. No i oczywiście zagramy muzykę wybraną na lato.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14, zapraszamy na wiadomości.
12: Czas na wiadomości Radia Impuls. W Puławach trwają przygotowania do budowy mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Radni przyjęli już zasady, według których będą oceniane osoby ubiegające się o wynajem lokali z umiarkowanym czynszem. O szczegółach mówi Anna Kruszewska.
13: Nowy budynek, który stworzy spółka Sim Wschód, ma powstać przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Rejmonta. Znajdzie się w nim 20 mieszkań przeznaczonych dla osób posiadających stałe dochody, ale nie mających zdolności kredytowej na zakup własnego loku. O przyznaniu lokalu będzie decydował system punktowy. Najwięcej zyskają rodziny wychowujące dzieci, osoby, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania, a także mieszkańcy niezalegający z podatkami i innymi opłatami wobec miasta. Dodatkowe punkty przewidziano również dla seniorów oraz osób od lat związanych z Puławami i rozliczających tutaj podatek dochodowy.
12: Nowy budynek ma powstać przy ulicach Słowackiego i Rejmonta. Dokumentacja inwestycji ma być gotowa jeszcze w tym roku, a rozpoczęcie budowy planowane jest na przyszły rok. Sprawą emisji tlenków azotu na terenie puławskich zakładów azotowych zajęli się przedstawiciele Solidarności. Związkowcy zwracają uwagę na pojawiający się w okolicach instalacji kwasu azotowego charakterystyczny żółtawy dym. Jak podkreślają, część pracowników zgłasza dolegliwości, m.in. podrażnienie oczu, problemy z oddychaniem oraz nieprzyjemny chemiczny posmak w ustach.

0: Według przedstawicieli związku informacje o sytuacji zostały przekazane kierownictwu spółki, jednak nie doczekali się odpowiedzi. W związku z tym skierowano wnioski o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Związkowcy oczekują m.in. sprawdzenia poziomu tlenków azotu, warunków pracy na instalacjach oraz funkcjonowania systemów odpowiedzialnych za monitorowanie i ograniczanie emisji. Kazimierz Dolny po raz kolejny stanie się miejscem spotkań miłośników książek i literatury. Od 3 do 5 lipca odbędzie się 5. edycja Festiwalu Literackiego Dwa Księżyce – Słowa mają moc. W programie znalazło się blisko 30 wydarzeń, m.in. spotkania autorskie, warsztaty, spacery literackie, koncerty i rozmowy z twórcami. Tegoroczna odsłona festiwalu poświęcona będzie podróżom, zarówno tym rzeczywistym, jak i wewnętrznym. Wśród gości wydarzenia znajdą się m.in. profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczyk, Wojciech Tochman, Agata Pasent, Małgorzata Szejnert oraz Aubena Grabowska. Spotkania będą odbywać się w różnych miejscach Kazimierza Dolnego, także w zabytkowych przestrzeniach miasta i pod gołym niebem. To wszystko, co przygotowaliśmy z regionu. Czas na informacje z Polski i ze świata.
1: 1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada.
2: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
3: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja, natomiast druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
2: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery, oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
1: Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
4: Nie. Ogień pojawił się z chwilą wybuchu uparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
1: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Ski alpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
5: Kolejny wielki wyczyn, jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa naprawdę dziesiątki lat. Takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom pożyje już naprawdę długie lata. I mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
1: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie.
6: Do końca dnia jeszcze dosyć ciepło w Puławach, nawet 29 stopni Celsjusza. Będzie też coraz więcej pogodnego nieba. Słonecznie ma być też jutro, a jeśli chodzi o deszcz, przyjdzie on w weekend, ale szczegóły na ten temat nieco później. Jutro w regionie, jak już wspomniałem, sporo słońca. Na termometrach będzie już nieco mniej, bo od 25 stopni w Lublinie do 26 w Puławach. Część z Was pewnie już po pracy, no bo jesteśmy w czasie po 14. Przypominamy, że mamy czwartek, mamy 2 lipca, no i w kwestii pracy to słońce raczej się napracuje po naszej stronie globu, dlatego że będzie z nami dzisiaj przez 16 godzin i 40 minut, zajść ma punktualnie o 21. A do 17 jest dzisiaj z Wami Łukasz Tymków.

0: Historia podobno kołem się toczy, ale też pisze różne ciekawe scenariusze. No i może zajrzyjmy, co też działo się ciekawego 2 lipca przed laty. W 1698 roku Anglik Thomas Savery opatentował jeden z pierwszych silników parowych. Dzięki temu potem powstała m.in. kolej, ale też i wielkie maszyny w fabrykach. W 1865 William Booth założył Armię Zbawienia, a w 1928 w Wielkiej Brytanii kobiety, które ukończyły 21 rok życia, otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze. I tu Anglicy byli o 10 lat spóźnieni w stosunku do Polski, bo w Polsce kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze, czyli czynne i bierne, 28 listopada w 1918 roku. Kolejny raz okazuje się, że Polacy są mistrzami świata.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
0: To już ostatni tak ciepły dzień, że jest blisko 30 stopni. Dziś maksymalnie po południu 29 w Puławach. Jutro w ciągu dnia będzie dosyć słonecznie, ale nie za gorąco. 25 stopni będą wskazywały termometry w Lublinie, 26 w Puławach. Sobota to dzień, w którym na pewno przydadzą się parasole. Ma przelotnie padać, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Trochę chłodniej, bo 22. To prognoza na niedzielę w regionie ze zmienną aurą. Przelotne opady deszczu. No i też większe przejaśnienia.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wracamy teraz do tak zwanego brewetu szosowego, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, czyli 4 lipca. Jak wiecie, no i czemu zresztą Radio Impuls bardzo kibicuje, Puławy od dłuższego czasu już są jednym z najbardziej aktywnych rowerowo miast w Polsce. No, zresztą w zeszłym roku otrzymały Puchar Stolicy Rowerowej Polski. No już w sobotę Książęcy Wyjazd Chłopski. Powrót, co to oznacza? Posłuchajcie.
1: Książęcy Wyjazd. Tak samo przejście uczestnicy startują spod pałacu jak wielki książę, pan pełni energii, dumy, sił i ciekawi czegoś nowego. Zaś chłopski powrót, no to wracają jak chłop po ciężkim dniu pracy w polu, zmęczeni, spoceni, wycieńczeni wielogodzinnym kręceniem. Humory są już różnorodne, widać właśnie zmęczenie, ale jak przede wszystkim w większości uśmiech na twarzach, że zrobiło się coś wielkiego.
0: Mówił współorganizator Artur Soleniec. Dodam, że w sobotę trasy będą poprowadzone przez malownicze tereny krainy lesowych wąwozów, m.in. przez Końsko-Wolę, Nałęczów, Wojciechów i Solec nad Wisłą.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
3: Reklama.
4: Czartoryski brewet, impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przedni Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radio.

0: Po 15 zajrzymy jeszcze do kalendarza ze świętami nietypowymi i zajmiemy się jednym z nich. A już za chwilę zajmiemy się wszystkim tym, co jest ważne i o czym powinniście wiedzieć. Pojawią się u nas najnowsze informacje.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Na zegarach już 15, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
4: Uwaga kierowcy, utrudnienia na trasie S17 w kierunku Lublina. W Radiu Impuls pora na najnowsze wiadomości. Na trasie szybkiego ruchu w miejscowości Niwa Babicka doszło do kolizji samochodu osobowego, który uderzył w bariery energochłonne. Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 13 na odcinku między węzłem Trojanów a węzłem Ryki Północ. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają rejon zdarzenia. Ruch w kierunku Lublina odbywa się tylko jednym pasem. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Jedźcie ostrożnie i liczcie się z tym, że podróż tym odcinkiem można potrwać trochę dłużej. A teraz wracamy do tematu wczorajszych gwałtownych burz. Nawałnica, która przeszła nad powiatem puławskim, spowodowała setki interwencji strażaków. Najwięcej szkód odnotowano w Puławach oraz w gminie Końskowola. Strażacy odebrali ponad 200 zgłoszeń.
5: Jak przekazał nam kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, w działaniach brały udział 22 zastępy z terenu całego powiatu puławskiego. Druhowie usuwali drzewa powalone przez wichurę, które przewróciły się na pojazdy albo blokowały lokalne drogi. Pomoc była potrzebna też tam, gdzie doszło do zalania piwnic i posesji. Wiadomo, że podczas burz nie ucierpieli żadni ludzie, a w trosce o bezpieczeństwo harcerzy, którzy rozbili obóz w lesie na terenie gminy Baranów, ewakuowano ich do lokalnej szkoły.
4: Dziękujemy Weronice Szydłowskiej za relację. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Wakacje mogą być okazją nie tylko do odpoczynku, ale także do czytelniczych wyzwań. Biblioteka Miejska w Puławach zachęca dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnym maratonie czytelniczym organizowanym przez filię numer 2. Na uczestników czekają 3 poziomy trudności. Aby ukończyć wybrany dystans, trzeba przeczytać określoną liczbę książek i potwierdzać kolejne lektury specjalnymi pieczątkami. Na tych, którzy dotrą do mety, czekają pamiątkowe medale. Do akcji mogą dołączyć młodzi czytelnicy w wieku od 3 do 15 lat. Warunkiem udziału jest posiadanie karty bibliotecznej oraz zgody rodzica lub opiekuna. Zgłoszenia przyjmowane są w filii numer 2 Biblioteki Miejskiej w Puławach przy ulicy Sienkiewicza. To już wszystko z regionu. Za chwilę sprawdzimy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.

0: 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na linii Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
1: Od 5 do 20 lat więzienia. Tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy. Dzisiaj w szpitalu usłyszał zarzuty.
2: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
1: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, bo zdaniem prowadzących śledztwo mógł by on nakłaniać świadków do fałszywych zeznań. Gdy był nieletni, był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
0: Minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u spotkają się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Temat spotkania: reforma służby zdrowia. A my łączymy się z naszym dziennikarzem Kacperem Wróblewskim. Kacprze, czy na to spotkanie politycy idą z jakimiś konkretnymi propozycjami?
3: Niekoniecznie. Moi rozmówcy podkreślają, że to oni czekają na propozycję szefowej resortu zdrowia Jolandy Sobierańskiej-Grędy.
4: Mamy nadzieję, że pani ministra przedstawi rozwiązania dotyczące wynagrodzeń lekarzy chociażby.
3: Usłyszałem od rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Według moich informacji spotkania z minister zdrowia oczekuje także Lewica i PSL. To właśnie te dwa ugrupowania mają swój plan na reformę służby zdrowia. Niewykluczone, że po serii spotkań w ministerstwie powstanie jedna ustawa uwzględniająca poszczególne propozycje.
0: A z jakimi pomysłami wybierają się na to spotkanie przedstawiciele resortu zdrowia? Według naszych informacji to wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także maksymalny pułap wydatków, jaki szpital może przeznaczać na wynagrodzenia medyków.
5: Przelotne opady deszczu jeszcze mogą mieć miejsce dzisiaj, zwłaszcza w Puławach. W drugiej części dnia, czyli po południu i wieczorem, możemy liczyć na więcej pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wynosić będzie dzisiaj od 26 stopni w Lublinie do 28 w Puławach. Noc i cały jutrzejszy dzień mają być również dosyć słoneczne, a na termometrach ma być od 25 stopni w Lublinie do 26 w Puławach. Mam nadzieję, że czujecie się wspaniale po 15. My mamy wciąż czwartek, mamy wciąż drugi dzień lipca i dzisiaj w ramach świąt nietypowych mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. Na ten temat nieco więcej już za chwilę na naszej antenie, a teraz niech wjedzie muzyka, na którą zaprasza was Łukasz Tymków.
6: Radio Impuls.

0: Kalendarz świąt nietypowych wskazuje nam dzisiaj Dzień Dziennikarza Sportowego. Ma to oczywiście związek z historią, a dokładniej z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które odbywały się właśnie w 2 lipca w 1924 roku. Wtedy to ci wszyscy, którzy relacjonowali to wydarzenie, stwierdzili, że dziennikarz sportowy to powinna być zupełnie osobna profesja. A dlaczego? Ano dlatego, że reporter sportowy, czy też dziennikarz, musi rozumieć reguły gry. Nie tak ogólnie, ale na poziomie, który pozwala oceniać mu na przykład to, czy dobrą decyzję podjął sędzia lub też trener. Dlatego dziennikarz sportowy jest narażony naprawdę na ogromne emocje.
1: Kopijmy tę piłkę daleko, gdzieś w kierunku bramki. Arbiter pokazuje, że będzie doliczał te sekundy, które przeleciały. Panie sędzio, zegarek, prawy przegub, koniec, skończył! Turek skończy mecz!
0: Kolegom po fachu, którzy zajmują się sportem, wszystkiego najlepszego.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
0: 26 stopni w Lublinie, 28 maksymalnie dzisiaj na termometrach będzie w Puławach. Jak na razie warto mieć w pogotowiu parasole, bo nie wykluczono, że jeszcze może przelotnie padać w regionie. Po południu i wieczorem niebo zrobi się pogodne. Pogodny ma być także piątek. Z temperaturami od 25 do 26 stopni.
2: Słuchasz Radia

jest Radio Impuls. Winter Raptors Radio Program.

0: Były ploteczki ze świata gwiazd, a tymczasem gwiazdy będzie można na własne oczy zobaczyć. No ale nie te filmowe, tylko chodzi o te, które widzimy na niebie. Już jutro i pojutrze w Kozienicach zatrzyma się planetobus, gdzie będzie można poznać najciekawsze konstelacje, planety Układu Słonecznego i inne obiekty astronomiczne. No i też dowiedzieć się, jak obserwować nocne niebo bez specjalistycznego sprzętu. Jutrzejsze pokazy dla grup będą trwały od 10 do 15, a sobotnie dla indywidualnych gości od 10 do 16. Wstęp jest darmowy, tylko trzeba wcześniej załatwić sobie wejściówkę. I to można zrobić telefonicznie albo mailowo, kontaktując się z kasami Kozienickiego Domu Kultury. A tymczasem w Radiu Impuls już za chwilę kolejne gwiazdy w ramach muzyki wybranej na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: No to już niedługo, następni nasi słuchacze pewnie skończą pracę. Za chwilę będzie 16. U nas pojawią się oczywiście najnowsze wiadomości. Po 16 też będą bardzo ciekawe doniesienia z regionu. Bądźcie z nami i z muzyką wybraną na lato.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: A teraz będą ważne informacje z wieży zegarowej. Minęła 16. Zaczynamy wiadomości.
6: Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny i nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
7: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
8: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
6: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
9: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono wprawdzie zadrapania, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
0: Na Lubelszczyźnie jeszcze wciąż dosyć sporo powyżej 20 stopni, dziś maksymalnie 29. Po przelotnych opadach zrobi się pogodnie.

Słonecznie ma być też jutro. Jeśli ktoś szuka ochłody, znajdzie ją wczesnym rankiem, wtedy na termometrach będzie zaledwie 13 stopni. A jutro w ciągu dnia możemy liczyć na temperatury od 24 do 26 stopni Celsjusza. W weekend przydadzą się parasole, zwłaszcza w sobotę. No i odetchniemy zdecydowanie z ulgą, bo będzie od 22 do 23 stopni. No to jeszcze jeden dzień i weekend. Mamy czwartkowe popołudnie 2 lipca. Mamy też imieniny Jagody, Marii i Urbana, a także Międzynarodowy Dzień UFO i Dzień Dziennikarza Sportowego. A na wspólny czas przy muzyce wybranej na lato zaprasza Was Łukasz Tymków.

0: A może by tak na spacerek? Dobrze, że mój pies tego nie słyszał, bo już bym nie miał wyjścia, musiałbym się ubierać. A w tę niedzielę będzie spacer, będzie można pochodzić po Nałęczowie śladami Bolesława Prusa. Będzie to spacer tematyczny z przewodnikiem. Uczestnicy mają przejść m.in. przez okolice Wzgórze Poniatówka, ulicą Lipową, obok Domu Ludowego, a także przez Park Zdrojowy. Będzie można lepiej poznać związki autora lalki z tutejszym uzdrowiskiem. Ten spacer potrwa półtorej godziny i rozpocznie się w niedzielę o 11.30 w muzealnym gabinecie Bolesława Prusa. O tym, czy będzie dobra pogoda do spacerowania, powiem wam za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Benvenuto al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Po reklamie.
0: Przelotną wadę deszczu jeszcze możliwe dzisiaj wczesnym popołudniem, zwłaszcza w Lublinie. W Puławach niebo zacznie się przecierać, no i będzie więcej słońca, a także zrobi się trochę cieplej. Maksymalna temperatura późnym popołudniem będzie wynosiła nawet 29 stopni Celsjusza. Jutro trochę więcej ochłody, a raczej trochę mniej upału. Cały dzień ma być słonecznie, a na termometrach będzie od 25 w Lublinie do 26 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zbliża się weekend, obiecałem wam jeszcze kilka szczegółów na temat rowerowego wydarzenia, jakie przed nami w sobotę. Będzie można w grupie przejechać się przez malownicze tereny krainy lesowych wąwozów, m.in. przez Końskowolę na Łęczów Wojciechów i Solec nad Wisłą. Wszystko to w ramach tak zwanego brewetu. Książęcy wyjazd, chłopski powrót.
1: Do wyboru mamy trzy trasy, 75, 150 i 200 kilometrów, także każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie w zależności od kondycji, jaką dysponuje. Na każdy dystans jest przydzielony limit czasu 10 godzin, czyli no, jak sami zauważymy, no to na 75 ma najdłuższy czas, można powiedzieć, na pokonanie. Jeżeli ktoś akurat no, ma żwawe tempo, w miarę utrzymane, znajdzie również czas na postoje, zwiedzenie czy delektowanie się pięknymi krajobrazami naszego powiatu.
0: O szczegółach opowiadał współorganizator tego wydarzenia, Artur Soleniec.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bipi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

No i przyszedł ten moment, przyszła ta chwila, kiedy trzeba powiedzieć do widzenia, a raczej do usłyszenia. No i to właśnie mówi wam Łukasz Tymków, który kończy teraz swój program na naszej antenie. Natomiast już za dosłownie chwilę rozpocznie się po godzinach. I oczywiście, że będziecie mieli okazję doskonale bawić się z naszą muzyką wybraną na lato. No to

0: aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Jest czwartek, 2 lipca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Groźny pożar zboża w Giełczycach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie. Spaliło się 70 hektarów jęczmienia.
6: Początkowo wyglądało to bardzo źle. 9 zastępów straży, dromader również uczestniczył w akcji gaśniczej. No i oczywiście dzięki sprzętowi od rolników też udało się bardzo szybko ten obszar oporać dookoła. Nikomu nic się nie stało, bardzo duży obszar. Dodatkowo jeszcze wiatr towarzyszył również tej akcji. Także na tą chwilę mogę powiedzieć, że wszystko jest opanowane, natomiast są duże straty.
5: Powiedział nam przed momentem starszy kapitan Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej. W Kołobrzegu pijani rodzice dwulatka zaatakowali policjantów. Oboje usłyszeli już zarzuty. Anna Pałamar. Aniu, najważniejsze pytanie. Co z dzieckiem?
7: Chłopiec jest cały i zdrowy. Był zadbany. Trafił do pogotowia opiekuńczego. Policjanci zostali wezwani z powodu głośnej awantury na klatce schodowej w jednym z kołobrzeskich bloków. Podczas interwencji rodzice dziecka zaczęli szarpać i kopać funkcjonariuszy. Trzeba było wezwać kolejny patrol. Okazało się, że 19-letnia matka chłopca miała 2 promile alkoholu w organizmie, a 21-letni ojciec prawie 2,5. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Za atak na policjantów grozi im do 3 lat więzienia. Sprawą chłopca zajmie się sąd rodzinny.
5: A teraz wielki tenis. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Na kortach Wimbledonu w Londynie ten pojedynek oglądał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, na taki mecz właśnie chyba czekali polscy kibice.
8: Za każdym razem, gdy po wygranej piłce Świątek zaciskała pięść, widać było jej dawny głód zwycięstwa. Przez cały czas imponowała skupieniem. Ograniczyła też liczbę błędów na rzecz zjawiskowych uderzeń, do których zdążyła nas przyzwyczaić. Komentatorzy zachwycają się postawą Świątek na korcie. Polka zagrała dziś bez kompleksów, całkowicie odcinając się od nerwowej wygranej w pierwszej rundzie. Choć trawa wciąż nie jest jej ulubioną nawierzchnią, Iga Świątek udowodniła dziś, że potrafi nad nią w pełni zapanować.
4: Mam nadzieję, że dzisiaj już bez takich burz i nawałnic, jakie miały miejsce wczoraj wieczorem. Dziś temperatura o tej porze do 25 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr, niebo z zachmurzeniem umiarkowanym, do nieba prawie bezchmurnego, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Rozpoczynamy nasz czwartkowy program po godzinach. Dzisiaj mówić będziemy dużo o dziennikarzach sportowych, bo mają oni swój dzień, ale także mamy Międzynarodowy Dzień UFO i o UFO nie zabraknie także ciekawostek. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Radio Impuls.

0: Dziś obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego. Jak wiemy, zawód to niełatwy i często na żywo potrafią ci dziennikarze strzelić jakieś lapsusy językowe. W tej godzinie dowiemy się m.in. skąd w ogóle wziął się Dzień Dziennikarza Sportowego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Karczmiska.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś 2 lipca, więc dziś świętują wszyscy dziennikarze sportowi. Przy okazji także pozdrawiam naszych kolegów z redakcji. No ale jest to data z konkretnym uzasadnieniem, bowiem nawiązuje do pewnej chwili, do pewnego momentu, w której to dziennikarze w końcu sportowi po raz pierwszy, że tak powiem, sformalizowali, zebrali się w jedną całość, sformalizowali swoją obecność w świecie mediów i sportu. Tego właśnie dnia w 1924 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu powołano do życia tak zwana AIPS, czyli Association Internationale de la Presse Sportive, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.
2: Jest czwartek, drugi dzień lipca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że jutro rano absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. W maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Wyniki mają być dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
4: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
5: Serwery są przygotowane na pewnie duże obciążenie, które będzie?
4: To jest 8. edycja egzaminu ósmoklasisty, więc jesteśmy przygotowani na to, że jutro od samego rana będą sprawdzane wyniki przez samych zdających, rodziców, dyrektorów szkół.
5: Czyli nie powinno być przestojów, opóźnień?
4: Nie przewiduję.
3: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Prezydent Donald Trump znów porusza kwestię wydatków na obronność i krytykuje członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na swoim portalu zauważył, cytujemy, Stany Zjednoczone wydają na NATO znacznie więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj i to z ogromną przewagą, aby chronić te państwa i nie odnoszą z tego żadnych korzyści, a następnie podaje przykładowe kwoty. Temat wydatków na obronność będzie jednym z dominujących na przyszłotygodniowym szczycie Sojuszu w Ankarze, powiedział naszemu korespondentowi w Waszyngtonie prezydent minister Marcin Przydacz.
6: Polska nie ma sobie tutaj nic do zarzucenia, no ale są takie państwa na zachód od Polski, które nie wypełniają jeszcze tych progów i ważne jest, aby ich do tego motywować.
7: A czy na tym szczycie mogą być już jakieś ogłoszone decyzje w sprawie Polski, obecności wojskowej, zwiększenia, czy też bazy?
6: Nie, myślę, że to będzie decyzja samej amerykańskiej strony w ramach naszych dwustronnych relacji, właśnie w relacji bilateralnych, więc tutaj należy się spodziewać raczej pracy pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą. I raczej finalne decyzje, jestem przekonany, nie zostaną ogłoszone w perspektywie następnych dni, tylko będzie nieco później, będzie trzeba po prostu na nie nieco poczekać.
3: Z ministrem Marcinem Przydaczem rozmawiał Paweł Żuchowski.
2: Zachmurzenie na niebie umiarkowane do małego, na termometrach w okolicach 24 stopni Celsjusza, wieje słaby wiatr, a ciśnienie wynosi lekko powyżej 1000 hektopaskali. Słuchacie programu Po godzinach, a do 19 m.in. newsy i plotki ze świata show biznesu, kilka wpadek i lapsusów językowych tych, którzy komentują nam wydarzenia sportowe. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Radio Impuls.

0: dzisiaj kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich dziennikarzy sportowych, no szczególnie oczywiście tych radiowych. A przygotowanie do takiego jednego meczu to nie jest tam kilka minut, to można powiedzieć po sportowemu istny maraton, no bo komentatorzy i reporterzy przecież muszą poświęcić dużo czasu, a nawet podobno do kilkunastu godzin, żeby przeanalizować wszystkie statystyki, przygotować, choć teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo mamy komputery, ale kiedyś wszystko trzeba było ręcznie pisać. Trzeba było sobie poprzypominać historię, taktykę, żeby potem w trakcie móc sypać jakimiś ciekawostkami, a nie tylko kto do kogo podaje.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o Hubercie Hurkaczu, o którym rzadko mówimy, chyba że chodzi właśnie tylko o tenis i pieniądze, a teraz chodzi też i o kobiety. Choć warto przypomnieć, że odniósł właśnie kolejne zwycięstwo na Wimbledonie, pokonując Austriaka Sebastiana Hoffnera bez straty seta. A teraz na konferencji prasowej dziennikarze zwrócili uwagę na nową osobę w boksie Hurkacza. No i choć jeszcze w styczniu, przypomnę, zapewniał, że jest singlem, to tym razem jasno wskazał, że jest to jego dziewczyna. A kimże jest to? Hanna Walicka, pochodząca dziewczyna z Łodzi. Niczym się specjalnym nie wyróżnia, ale jak niektórzy twierdzą, już samo to, że jest z Hubertem, może być zadatkiem na celebrytkę. No, takie czasy, takie czasy.

0: dzień dziennikarza sportowego oczywiście nie może zabraknąć wpadek i lapsusów tychże właśnie komentatorów sportowych. Oni mówią językiem, którego nie ma, powiedział kiedyś o sprawozdawcach sportowych Stanisław Tym, no i trudno mu nie przyznać w tym racji. Przypomnę tylko słynne już: panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie, Turku, kończ ten mecz, krzyczał swego czasu Tomasz Zimoch, lub na przykład słynne zdanie Bogdana Tomaszewskiego: cudowne dziecko dwóch pedałów, mówiąc oczywiście o wyjątkowym kolarzu. No tych lapsusów można by było tyle przypominać i tyle wymieniać, że zabrakłoby nam programu. No to przypomnę jeszcze, jak swego czasu Krzysztof Miklas mówił o Adamie Małyszu: tygrys na rozbiegu, jastrząb w powietrzu, to składa się na polskiego orła.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Czartoryski brewet. Impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przednim Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: jest muzyka wybrana na lato, a wy słuchacie programu po godzinach. Już za chwilę będzie 19:00, zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności.

0: po reklamie.
1: Jest 2 lipca, czwartek, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycy Koteckiej Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Decyzja władz w Budapeszcie umożliwia wydanie międzynarodowych listów gończych za politykami suwerennej Polski. Otwiera też drogę do zwrócenia się Polski do amerykańskiej administracji o deportację Zbigniewa Ziobry. Bez konkretów i bez przełomu po spotkaniu minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie. Rozmowy, które trwały 1,5 godziny, dotyczyły pomysłów na reformę systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidację tzw. kominów płacowych. My od razu łączymy się z Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry,
2: Kuba,
3: jestem.
2: Co po tym spotkaniu przekazała minister zdrowia?
3: Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
4: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
3: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała odpowiadać na pytania, a jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy i uniemożliwiała im zadawanie tych pytań, których było przecież dużo, m.in. o aferę w Szpitalu Południowym.
5: Pani minister, nie chce pani odpowiadać na pytania.
3: Pani minister, czy może się pani zatrzymać?
4: Powiemy, na pewno będzie.
3: Ale co to znaczy? Po spotkaniu pytałem polityków Koalicji Obywatelskiej, czy rozmawiali z minister zdrowia o aferze w warszawskim szpitalu. Konkluzja była taka.
6: Gdyby nie fakt, że ten konkretny lekarz miał legitymację partyjną i że składał oświadczenia majątkowe, ten problem, który skupiał się w jego osobie, nigdy by nie dotarł do opinii publicznej.
3: Mówił Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Po rekordowych upałach czeka nas tygodniowe ochłodzenie. Przed nami pochmurny i deszczowy weekend oraz cały przyszły tydzień. Później wrócą upały. Pogodowe mapy sprawdza Michał Krasoń. Michale, co nas konkretnie czeka w najbliższych dniach?
7: W weekend będzie pochmurno, przelotnie, padać będzie praktycznie w całym kraju. Intensywne opady synoptycy prognozują na północy Polski. Taka pogoda utrzyma się aż do przyszłego czwartku, mówiła mi Agnieszka Prasek z IMGW.
8: Temperatury lokalnie będą dochodzić właśnie do 20, do 22, natomiast z końcem przyszłego tygodnia, czyli przyszły weekend, już zapowiada się ze zdecydowanie wyższymi wartościami.
7: Wtedy na termometrach na zachodzie nawet 34 stopnie, na wschodzie maksymalnie 29 kresek.
1: Na termometrach w okolicach 23 stopni Celsjusza. Całkiem niezłe niebo, trzeba przyznać. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, a wiatr nawet jak zawieje, to nawet i w porywach prawie niewyczuwalny. Taki nam się tu szykuje i mamy właśnie wieczór. A to, co dziać się będzie w nocy i jutro w ciągu dnia, o tym zapraszam, opowiem więcej tuż po godzinie 22. W kolejnej godzinie naszego popołudniowo-wieczornego spotkania już o dziennikarzach sportowych mówić nie będziemy, ale zaczniemy mówić o UFO, bo to jest dzisiaj dzień także dla tych, którzy interesują się tym tematem. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
9: Radio Impuls.

0: Może niektórzy się będą śmiać, ale dzisiaj, 2 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niezidentyfikowanych Obiektów Latających. Nie kosmitów, tylko tych obiektów. A co to jest UFO? To jest, jak już wspomniałem, niezidentyfikowany obiekt latający i to w świetle współczesnej nauki po prostu jest to wszelkie zjawisko lub obiekt na niebie, którego świadek lub urządzenia rejestrujące nie potrafią zidentyfikować, a przynajmniej natychmiast. No i choć termin ten kojarzy się z życiem pozaziemskim, brak jest jakichkolwiek twardych dowodów naukowych potwierdzających, że którykolwiek z tych obiektów był statkiem obcej cywilizacji. O tym jeszcze dzisiaj do końca naszego programu porozmawiamy, bo mam kilka ciekawostek o UFO, a tych nie brakuje.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: skoro o UFO mówimy, to nie możemy pominąć naszego polskiego akcentu. Tym najgłośniejszym polskim incydentem jest tak zwana sprawa w Emilcinie z 1978 roku, no gdzie lokalny mieszkaniec miał rzekomo zostać wciągnięty do wnętrza pojazdu przez istoty pozaziemskie. No i do dziś jest to jedna z najbardziej znanych i dyskutowanych historii tego typu w kraju, no choć oczywiście sceptycy wykazują brak materialnych dowodów, ale co roku także mamy przecież przyjemność w Emilcinie brać udział w takim fajnym pikniku, trochę z przymrużeniem oka, ale jednak, no właśnie, czy coś jest na rzeczy?
1: Radio Impuls.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Niektórzy się pewnie śmieją, a inni są tym mocno zainteresowani, tak jak chociażby swego czasu amerykańskie siły powietrzne, które w latach 1947-69 brały udział w tak zwanym projekcie Blue Book, którego celem było badanie UFO. No i zbadano ponad 12 tysięcy zgłoszonych obserwacji. Co ciekawe, 701 z nich nie zostało wyjaśnionych, przynajmniej w tamtym momencie. A tychże przecież niewyjaśnionych sytuacji cały czas przybywa.
1: Radio Impuls.

0: to jest muzyka wybrana na lato, a na naszej antenie w programie Po Godzinach już za chwilę będzie 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 2 lipca i godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
4: Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem

0: dokonać zatrzymania, wszcząć wewnętrzną procedurę przekazania, a potem w efekcie przekazać.
1: Mówił adwokat Zbigniew Roman. Jak dodaje, nieco pewniej może czuć się Zbigniew Ziobro. Nie został za nim wystawiony europejski nakaz aresztowania, a sam przebywa poza Unią Europejską. Zdaniem mecenasa, polskie władze mają teraz solidne podstawy, żeby wystąpić do USA z wnioskiem o ekstradycję.
2: Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Chodzi o prywatny akt oskarżenia złożony przez członka zarządu Instytutu Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Zarzucił on premierowi zniesławienie. Chodzi o wypowiedź premiera z kwietnia. Przed posiedzeniem rządu Tusk stwierdził, powołując się na informacje z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że Zonda Krypto przelało prawie 500 000 złotych na rzecz Instytutu. Szczawnica rozpoczyna wakacje mocnym akcentem kulinarnym. W uzdrowisku jutro zaczyna się drugi Lamp Festival. W ubiegłym roku ugotowali największą porcję gulaszu jagnięcego, a tym razem będzie inny rekord związany z owczymi serami.
3: Ta edycja naszego festiwalu jest dwudniowa pod nazwą główną Szczawnica Lamp Festival i dokładamy dodatkowy dzień smagosypka, gdzie jutro właśnie będziemy ustanawiać rekord porcji brędzówki. Przepysznej zupy prosto z hal. Jutro będzie wszystko wokół mleka, sera, brędzy, tej z indycy, a sobota jest zarezerwowana wyłącznie dla jagnięciny. I przez te dwa dni będzie można zasmakować szczawnicy podczas naszego festiwalu.
2: Kusił burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
4: Gdy spojrzymy teraz na termometry, znajdziemy wartość w okolicach 21 stopni Celsjusza. Na niebie mało chmur, w niektórych miejscach nawet bezchmurnie, a jeśli chodzi o ciśnienie, to jesteśmy w okolicach 1000 hektopaskali. To jest program Po godzinach, a do 21 jeszcze zostaniemy przy temacie UFO. Sprawdzimy, czy można się ubezpieczyć na wypadek porwania oraz więcej powiem o strefie 51. Do godziny 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Radio Impuls.

0: Nie brakuje wśród nas takich, którzy wiedzą w niezidentyfikowane obiekty latające, ba mało tego, wierzą w życie pozaziemskie, no i obawiają się tego, że kiedyś mogą po nich przylecieć. Dlatego w Stanach Zjednoczonych można wykupić polisę ubezpieczeniową na wypadek porwania przez kosmitów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
9: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
10: This is the story of my baker.

0: Dla wszystkich fanów i zwolenników UFO nie jest obca nazwa Strefa 51. To ściśle tajny poligon sił powietrznych USA, jest to część bazy Edwards, który oficjalnie służy do testowania eksperymentalnych samolotów wojskowych, technologii stealth czy systemów radarowych. Miejsce to oczywiście od dekad pobudza wyobraźnię ze względu na swoją niedostępność i na to, że podobno właśnie tam przetrzymywano różnego rodzaju dowody na to, że UFO istnieje oraz życie pozaziemskie.
1: Radio Impuls.

0: Dziś w Międzynarodowym Dniu o UFO nie może zabraknąć również tej informacji. Chyba najbardziej znane wydarzenie związane z UFO miało miejsce w Roswell w stanie Nowy Meksyk 2 lipca 1947 roku. No i stąd też to święto. Około 22 lokalnego czasu zaobserwowano przelatujący obiekt w kształcie dysku o średnicy. Nawet potrafiono zmierzyć około 5 metrów, poruszający się z prędkością około 800 km na godzinę. No i według świadków miał on rozbić się niedaleko Roswell, a amerykańska armia zdementowała te plotki, tłumacząc, że była to katastrofa balonu meteorologicznego. No i bądź tu człowieku mądry, wierzyć czy nie wierzyć w takie wydarzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Im.

0: to muzyka wybrana specjalnie na lato, a to jest program po godzinach. Zbliżamy się do 21:00, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 21:00. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna w sprawie nieprawidłowości w czasie tegorocznych matur. Chodzi o zdjęcia arkuszy, które zostały opublikowane w internecie w trakcie egzaminu. W Warszawie w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o te sprawy dopytywał Michał Dobrołowicz. Michale, ile tegorocznych egzaminów zostało unieważnionych?
9: Prawie 100 egzaminów maturalnych już jest unieważnionych właśnie z powodu wniesienia niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona, na salę egzaminacyjną, ale to nie koniec, podkreśla dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Również mogą się pojawić unieważnienia, które polegają na niesamodzielnym rozwiązaniu zadań i jestem jeszcze na etapie właśnie takich unieważnień, dlatego że egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość.
9: Równolegle prokuratura wyjaśnia sprawę okoliczności, w których tuż po rozpoczęciu egzaminów, m.in. z języka polskiego, z matematyki czy z geografii, ktoś zrobił zdjęcie arkuszy i opublikował

0: Utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane. Gruzowisko było niestabilne, w dodatku dochodziło do wstrząsów wtórnych i nowych zawaleń. Natura nie sprzyja wypoczywającym nad Bałtykiem. Dziś zamkniętych tam było ponad 40 kąpielisk. W zachodniopomorskim czerwone flagi wywieszono z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Zakaz wydano dla 30 kąpielisk, m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie i Wiciu. Z kolei w Pomorskiem zamkniętych dziś było 12 miejsc, w Gdańsku i Sopocie powodem jest zakwit sinic.
1: Na termometrach do 20 stopni Celsjusza, bez opadów, ze słabym wiatrem i ciśnieniem w okolicach 1000-1005 hektopaskali. Tak się nam przedstawia teraz aura, a za godzinę dowiemy się, jak wyglądać będzie noc oraz dzień jutrzejszy. Zapraszam. Słuchacie programu Po Godzinach. Zostawiam Was z muzyką wybraną specjalnie na lato. Do 22:00 witaj, zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Jest godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dziś wydanie wiadomości.
6: Drogi wojewódzkie z natężeniem ruchu jak na autostradzie. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są odcinki na trasach wojewódzkich, którymi każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Igor Skrzypek, to które trasy są najbardziej zatłoczone?
7: Tu w Warszawie według Generalnej Dyrekcji średnio 48,5 tysiąca pojazdów pokonuje odcinek Zielonka-Warszawa. To droga numer 631 i to jest rekord spośród dróg wojewódzkich. Codziennie jest tu niezwykle tłoczno, ale trzeba pamiętać, że to trasa dwujezdniowa, a są w Polsce drogi węższe i również z ogromnym ruchem. Droga wojewódzka 946 w województwie śląskim w Żywcu, odcinek w układzie 2+1 pas. Tam dziennie przejeżdża ponad 30 tysięcy pojazdów. To więcej niż na autostradzie A2 między Łodzią a Poznaniem.
6: Kraje Unii Europejskiej podzielone w sprawie ograniczenia ochrony tymczasowej dla

0: Pacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
1: Pierścień króla Zygmunta Starego powrócił do krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich. To kolejne dobro kultury, które powróciło z Niemiec do miejsca, w którym było przechowywane przed wybuchem II wojny światowej.
2: Zapraszam na informacje o pogodzie, trochę więcej na temat tego, jak wyglądać będzie noc, no i dzień jutrzejszy. W nocy temperatura spadnie najniżej mniej więcej do 15 stopni Celsjusza, to będzie najniższa wartość, ale dzień rozpocznie się od zachmurzenia umiarkowanego z temperaturą maksymalną w ciągu dnia od 21 może do 22 stopni Celsjusza. Co najważniejsze, nie będzie jutro brakowało słońca, ale przede wszystkim nie będzie upalnie. Ciśnienie bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali, jedynie wiatr jutro może w niektórych miejscach powiać trochę silniej. To jest ten czas, kiedy należy się pożegnać. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro o 17 w pogodzinach.
3: Radio Impuls. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.